makabo bright ki soto ya mayanka kasa fufuro kabi biye wanoka wa woka kasa fufuro dano mayanka bi kabi kabi kabi ikatara basi ya toroba edana mazi ya daya basoba ayiyo yo yo yo yo yo yo toroba I'm crazy ila la la ishaba da na fia da na miya fia.

yɛ ankwa yɛ Yehowa ɛbiɛ ma wo sɛso me yɛpɛ nyano ankwa yɛ mu shambarima ɛmɛ sɛ na mwie ɛhwie